starsi przypominki, że się sąd. A tehdy po třetí se řekl, nevadí, zase bude líp.